0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to od Lewiatanie tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Sprawdźmy, o czym mówiliśmy w środę.
1: Magazyn reporterów Radia Gra.
0: Na wrocławskim Podwalu trwa wymiana kolejnego odcinka sieci wodociągowej. Prace prowadzone są na fragmencie między ulicami Muzealną a Piłsudskiego. Modernizacja obejmuje wymianę 400 metrów starych żeliwnych rur na nowoczesne. Dzięki temu dostawy wody mają być bardziej niezawodne, a sieć mniej podatna na awarie. W ramach inwestycji modernizowane są również przyłącza wodociągowe. Część prac prowadzona jest metodą bezwykopową, jednak w kilku miejscach konieczne było wykonanie wykopów na chodniku. Koszt inwestycji to prawie 540 tysięcy złotych. Zakończenie robót w połowie czerwca.
1: Magazyn reporterów Radia Gra.
0: Nowa przestrzeń dla podróżnych odlatujących z wrocławskiego lotniska. Przed majówką port uruchomił strefę pomiędzy poziomem pierwszym a drugim.
2: Znajduje się tam 288 miejsc do siedzenia dla pasażerów oczekujących na swój lot. To są miejsca bardzo wygodne, bardzo komfortowe, a z dużą ilością miejsca właśnie na nogi i z dostępem do prądu, co z punktu widzenia naszych pasażerów jest bardzo istotne. Żeby skorzystać z tej strefy, wystarczy pojawić się w okolicach gate'u pierwszego i drugiego i tam po schodach zejść nieco niżej i przestrzeń jest dostępna dla absolutnie każdego pasażera.
0: Nowością jest także elektryczny bus, który dowozi pasażerów z parkingu pod terminal.
2: Jest to bus absolutnie darmowy, kursuje co kilka minut i odbiera pasażerów z 8 przystanków, które są rozmieszczone na całej długości parkingu długoterminowego. W związku z tym nie ma żadnego problemu, żeby z takiego transportu skorzystać, no i skrócić tym samym czas dojścia od samochodu do terminalu lub po przylocie z terminalu do samochodu, którym będziemy mogli wrócić bezpiecznie do domu.
0: Mówił rzecznik lotniska Bartosz Wiśniewski.
1: Magazyn reporterów Radia Gra.
0: Rekordowe 110 instytucji, darmowe wejściówki i sporo ciekawych wydarzeń. 16 maja do Wrocławia powróci Noc Muzeów, czyli wyjątkowy wieczór, w czasie którego możecie bezpłatnie odwiedzić wiele ciekawych miejsc. Jak mówi Jarosław Perduta, dyrektor Departamentu Kultury i Sportu Urzędu Miasta Wrocławia, wśród nich także kilka zupełnie nowych placówek.
3: Wśród tych podmiotów także wiele takich miejsc nowych, których dotychczas nie można było odwiedzać, i także takie miejsca, które będą dostępne tylko i wyłącznie tego dnia. Między innymi będzie można zobaczyć wnętrza arsze klasztoru we Wrocławiu, kotłowni wschodniej w Hydropolis, bardzo ciekawy obiekt, Muzeum Medycyny Sądowej, Muzeum Anatomii, Muzeum Mularzy Dermatologicznych, Archiwum Budowlane. W MPK kolejny raz będzie można zobaczyć jedną zajezdni, tym razem będzie to zajezdnia Borek, więc zajezdnia historyczna. Taką ciekawostką, myślę, dla wielu osób bardzo interesującą będzie możliwość odwiedzenia obiektów naszej administracji, czyli z jednej strony będzie można wejść do obiektu marszałka, czyli obejrzeć salę sesyjną, ale także salę miejskich rajców oraz wyjątkowo także gabinet prezydenta, który na ten dzień będzie otwarty.
0: Noc Muzeów to także wydarzenie towarzyszące, warsztaty i pokazy.
3: No co roku już Nocy Muzeów towarzyszy także, a w zasadzie co dwa lata towarzyszy także Biennale, więc liczne wystawy sztuki, performance realizowane przez Akademię Sztuk Pięknych, oczywiście we współpracy z licznymi miejskimi podmiotami. No, bardzo dużo atrakcji.
0: Tradycyjnie już do muzeów można dojechać zabytkowym taborem.
3: Specjalny transport, który jest realizowany przy wsparciu Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego, a więc te zabytkowe pojazdy będą jeździć na kilku trasach, zarówno tramwaje, jak i autobusy. Tu w przypadku autobusów także dzięki pomocy zajezdni, czyli Ośrodka Pamięci i Przyszłości, tego zabytkowego tak zwanego ogórka, który będzie kursował także po wyznaczonych trasach. Dzięki czemu ci, którzy będą chcieli odwiedzić możliwie dużo miejsc tego dnia, będą mieli taką okazję przy wykorzystaniu tego transportu, który oczywiście tego dnia będzie bezpłatny.
0: Które miejsca cieszą się największym zainteresowaniem odwiedzających?
3: Wśród takich trzech rekordowych miejsc są trzy ważne muzea. To jest Muzeum Narodowe, to jest Muzeum Miejskie, w szczególności Ratusz Wrocławski, no i właśnie Muzeum Architektury, pewnie ze względu na specyfikę miejsca, klimat klasztorny, kościelny, bo to piękny obiekt, także bardzo serdecznie tam zapraszam, ale zapraszam do odwiedzenia wszystkich tych miejsc. Pewnie nie uda się 110, ale można sobie wybrać te najbardziej ciekawe, interesujące. Cała też bardzo bogata oferta dla dzieci przygotowana przez 25 instytucji, więc będzie można to też zgrabnie połączyć, czyli będzie coś i dla dorosłych, i dla dzieci, więc serdecznie zapraszam do skorzystania z tej oferty.
0: Noc Muzeów zawsze przyciąga wiele osób.
3: Nigdy nie policzyliśmy dokładnie frekwencji w takim ujęciu, żeby były liczone konkretne osoby, które biorą udział w tych wydarzeniach, natomiast liczba odwiedzin jest dosyć imponująca, bo ona przekracza 100 tysięcy jakby odwiedzin. Przy założeniu oczywiście, że jedna osoba może tych odwiedzin mieć kilka. Te najczęściej odwiedzane miejsca to jest około 5 tysięcy odwiedzin w ciągu tej jednej nocy, więc dla wielu instytucji też jest to doskonała okazja do tego, żeby się zaprezentować możliwie największej liczbie uczestników.
0: Listę wszystkich instytucji, które biorą udział w wydarzeniu, znajdziecie na stronie pikwrocław.pl. Warto tam zajrzeć, ponieważ niektóre z nich wymagają wcześniejszych zapisów.
1: Magazyn reporterów Radia Gra.
0: 289 kolizji i 26 wypadków. Policja podsumowała majówkę na dolnośląskich drogach. To był intensywny czas dla funkcjonariuszy, zwłaszcza że majówkowe kontrole zostały przedłużone o jeden dzień w ramach akcji Alkohol i Narkotyki.
4: W toku prowadzonych czynności policjanci poddali badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu blisko 20 tysięcy kierujących. Niestety, 68 z nich znajdowało się pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka. Analogicznie do poprzednich akcji głównym celem prowadzonych wzmożonych kontroli było podniesienie poziomu bezpieczeństwa na dolnośląskich drogach.
0: Mówił Radiu Gra starszy aspirant Łukasz Porębski z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
1: Magazyn reporterów Radia Gra.
0: MPK Wrocław mówi o narastającej agresji wobec kontrolerów biletów. W ostatnich miesiącach doszło do wielu takich zdarzeń.
5: Nasz kontroler wyłapał pasażera, który faktycznie nie miał biletu, wyprosił go z pojazdu, tak by zebrać jego dane osobowe i wręczyć kwitek z wezwaniem do zapłaty kary. Natomiast gdy już byli poza pojazdem, ten kontrolowany pasażer zaatakował gazem pieprzowym naszego kontrolera. Później doszło do sytuacji, w której nasza kontrolerka znowu na pętli klecina została wypchnięta z tramwaju na przystanku. Na tyle to było nieszczęśliwe, że tramwaj był wysokopodłogowy. Ona spadła z tych 3 stopni na plecy, podparła się co naturalne ręką, no i niestety miała rękę, dłoń w temblaku przez dłuższy czas. A dzień później, po tym zdarzeniu, doszło do szarży na naszą kontrolerkę. Tu młody mężczyzna, próbując uciec, bardzo gwałtownie, bardzo dynamicznie wbiegł w nią barkiem i ona też musiała zostać poddana hospitalizacji.
0: Mówił Daniel Misiek, rzecznik wrocławskiego MPK. Przewoźnik obecnie analizuje różne rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo kontrolerów.
1: Magazyn reporterów Radia Gra.
0: Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa brała udział w rozbiciu zorganizowanej grupy przestępczej. Przestępcy zajmowali się wytwarzaniem i sprzedawaniem nielegalnych papierosów. Jak mówi Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek z Izby Krajowej Administracji Skarbowej we Wrocławiu, straty Skarbu Państwa szacowane są na 640 milionów złotych.
6: Grupa działała od 2022 roku i wprowadziła do obrotu ponad 485 milionów sztuk nielegalnych papierosów, co naraziło Skarb Państwa na straty sięgające nawet 640 milionów złotych. Funkcjonariusze w jednej z lokalizacji wykryli działającą fabrykę, w której zabezpieczono ponad 13 milionów sztuk wyrobów tytoniowych bez akcyzy o wartości ponad 12 milionów złotych, maszyny do nielegalnej produkcji oraz prekursory do wytwarzania narkotyków. Przeszukano ponad 40 lokalizacji. W akcji zatrzymano 18 osób. Za zarzucane im czyny grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.
0: Służby zabezpieczyły gotówkę w różnych walutach, złoto, pojazdy oraz nieruchomości o wartości blisko 10 milionów złotych.
1: Magazyn reporterów Radia Gra.
0: Mamy ciekawostkę dla turystów z Wrocławia. Muzeum Tajemnic i Eksploracji przenosi się z Kamiennej Góry do Krzeszowa. W nowej lokalizacji ta dość nietypowa atrakcja ma być dostępna już od tego miesiąca.
7: Przenosimy się, ponieważ muzeum z miesiąca na miesiąc, można by powiedzieć, coraz więcej treści musi przekazywać i chce przekazywać. W związku z tym musimy całość przewieźć do większego miejsca, dumnego, pięknego, bo mówimy o opactwie Krzeszów, na parterze tak zwanego domu opata i tam już w maju będzie można zwiedzać Muzeum Tajemnicy Eksploracji w zupełnie nowym wydaniu, z nowymi eksponatami i z nowymi opowieściami o tym, co odkryto albo co zdementowano. Właśnie w Krzeszowie pod koniec II wojny światowej przetransportowano jeden z najcenniejszych skarbów, które pojawiły się w trakcie II wojny światowej, czyli zbiorów pruskiej biblioteki państwowej, tak zwanej Berlinki. I tam na strychu kościoła świętego Józefa i na galeriach kościoła świętego Józefa były składowane największe dzieła kultury światowej, od rękopisów Beethovena, Bacha, i historia o tym jest niesamowita, bo to jest skarb, który został przejęty przez władzę polską i przez 30 lat był ukrywany w tajemnicy.
0: Zapraszał do nowej lokalizacji Krzysztof Wojtas z Muzeum Tajemnic i Eksploracji.

0: jest magazyn reporterów Radia Gra. Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam i zapraszam. Sprawdźmy, czym w czwartek zajmowali się nasi dziennikarze. Poruszymy kilka wątków, zostańcie z nami.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
0: Powiatowy zespół szpitali z siedzibą w podwrocławskiej Oleśnicy pochwalił się nowymi zakupami. Były one możliwe dzięki środkom unijnym, a dokładniej z Krajowego Planu Odbudowy.
2: Program dofinansowania szpitala w zakresie kardiologii doposażyliśmy przy pomocy środków unijnych oddział wewnętrzny i poradnię kardiologiczną. Do dnia dzisiejszego do naszego oddziału wewnętrznego trafił następujący sprzęt. Defibrylator najnowszej klasy, 4 łóżka elektryczne, też już takie przystosowane do pacjentów wymagających intensywnej opieki medycznej. Będą one stanowiły wyposażenie sali intensywnej opieki medycznej na oddziale wewnętrznym. Trafiły do nas 2 aparaty USG. Jeden aparat USG będzie stanowił wyposażenie poradni kardiologicznej, drugi oddziału wewnętrznego. Do oddziału wewnętrznego również już dostarczono nam wózek anestezjologiczny i parawany jezdne mobilne. Jeżeli chodzi o sprzęt, który jeszcze ma do nas dotrzeć, jesteśmy już po przeprowadzeniu wszystkich postępowań przetargowych, mamy zawarte umowy, czekamy tylko na dostawy. To będą holtery ciśnieniowe, holtery AKG, bieżnia wysiłkowa dla poradni kardiologicznej, kapnograf dla oddziału wewnętrznego oraz komputery, które będą obsługiwać ten sprzęt medyczny.
3: Panią to cieszy, że ta baza sprzętowa jest aktualizowana?
2: Tak, oczywiście. No, stanowi to taki ważny element dla podnoszenia jakości opieki kardiologicznej na naszym oddziale wewnętrznym. No, tym bardziej, że tych pacjentów jest dużo, którzy mają problemy kardiologiczne. Dużo pacjentów jest pod opieką naszej poradni kardiologicznej. Na oddziale od chyba 2 miesięcy mamy specjalistę kardiologa, który w międzyczasie zrobił specjalizację właśnie. Specjalista internista, który zrobił dodatkową specjalizację z kardiologii. Więc myślę, że te wszystkie jakby działania zmierzają właśnie do tego, żeby pacjenci z problemami kardiologicznymi mieli u nas jak najlepszą opiekę.
3: Jaki jest koszt zakupu tych sprzętów z KPO, tak mniej więcej łącznie?
2: Łącznie jest to kwota około 1 300 000 zł, z czego około 1 000 000 w formie VAT-u będzie sfinansowane przez organ założycielski, natomiast pozostała kwota netto finansowana jest ze środków unijnych.
0: Mówiła Agnieszka Cholewińska, dyrektorka Oleśnickiego Szpitala.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
0: Klasy dronowe we wrocławskich szkołach. Od 1 września w ramach programu Bezpieczny Wrocław w 4 placówkach ponadpodstawowych otworzą się nowoczesne klasy dronowe. W takich klasach uczniowie zdobędą umiejętności niezbędne w pracy operatora bezzałogowych statków powietrznych.
4: W ramach tego połączenia powstają od 1 września 4 klasy innowacji, w ramach których będą przyszli uczniowie uczyć się pracy i obsługi statków bezzałogowych. A statki bezzałogowe to przyszłość nie tylko militarna, ale również niezwykłe ich wykorzystanie w służbie cywilnej i w coraz większym zakresie codziennego działania. Liczymy na to, że wrocławska edukacja dodatkowo poprzez tą ofertę dla uczniów jeszcze lepiej przygotuje młodych ludzi do przyszłych zawodów.
0: Mówił Michał Młyńczak, wiceprezydent Wrocławia. Jakie zagadnienia poznają uczniowie takich klas? O tym Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyńska, dyrektorka lotniczych zakładów naukowych we Wrocławiu. To jedna z 4 placówek, która zrealizuje takie zajęcia.
5: Nasza innowacja nazywa się systemy bezzałogowe. Otóż nie bez celu skierowana innowacja dla klas, które realizują rozszerzoną matematykę, fizykę, ponieważ technik mechatronik, technik automatyk takie przedmioty realizuje i przede wszystkim podstawy mechatroniki, podstawy programowania, podstawy elektroniki, prawa lotniczego, to będą te filary, które uczniowie w czasie tych 4 lat będą opanowywać.
0: Wrocławskie placówki dostały sprzęt szkoleniowy, w tym drony i gogle.
5: Najważniejsze też jest zabezpieczenie sprzętowe i my takowe już mamy, jesteśmy 100% gotowi, żeby rozpocząć to kształcenie tych przyszłych kadr, bo system i odpowiedź rynku na zapotrzebowanie w systemy bezzałogowe jest ogromna. Mam nadzieję, że dołożymy cegiełkę do wykwalifikowanych kadr. My oczywiście jesteśmy gotowi.
0: Jak mówi Monika Dubec z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia, to kontynuacja działań rozpoczętych w 2024 roku.
6: Kontynuacja programu szkoleń, bo już 9 placówek zostało wyposażone właśnie w drony. Ponad 300 uczniów i nauczycieli zostało właśnie też przeszkolonych. W wielu szkołach takie dodatkowe zajęcia też się już odbywają i nawet mamy sukcesy, bo tutaj możemy powiedzieć i pochwalić się, że uczniowie zespołu szkół numer 1 dwa lata temu i w ubiegłym roku zdobyli pierwsze i drugie miejsce na międzynarodowych zawodach właśnie dronowych, a jeden z uczniów został najlepszym operatorem dronów, więc naprawdę mamy się czym chwalić, mamy podstawy. Teraz zapraszamy do korzystania z tych klas. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych rusza 18 maja, więc zachęcam do zapoznania się z ofertą i rekrutacji do naszych szkół.
0: Klasy dronowe pojawią się w nowej ofercie rekrutacyjnej w Zespole Szkół nr 1 przy Słubickiej, Zespole Szkół Logistycznych przy Dawida, Elektronicznych Zakładach Naukowych przy Braniborskiej i Lotniczych Zakładach Naukowych przy Kiełczowskiej.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
0: Dolnośląskie samorządy otrzymały wsparcie finansowe na inwestycje związane z odbudową po powodzi. Jak mówi wojewoda Anna Żabska, to 93 zadania na kwotę 156 milionów złotych.
7: Trafiają bezpośrednio na zadania, które zgłaszały samorządy, które nie były priorytetowe, to znaczy zadania, które były do realizacji w dalszej kolejności, bo w tych pierwszych, przypomnę, wszystkie środki były dystrybuowane w 2024-2025 roku. Ważna kwestia dotycząca tych środków jest to, że mamy termin do rozliczenia, czyli 25 maja 2027, więc te zadania, na które otrzymają dzisiaj samorządowcy finansowanie, muszą do tego dnia być już w pełni rozliczone. I to, co ważne, to też jest to, że te zadania mogą być finansowane, które się rozpoczęły wcześniej.
0: Pieniądze trafią m.in. do gminy Kłodzko.
8: Ponad 8,5 miliona złotych przeznaczamy na odbudowę dróg popowodziowych. To jest 9 dróg, w tym jedna taka największa, to jest prawie 4 miliony złotych. To jest infrastruktura, która jest niezbędna do funkcjonowania gminy. Bez wsparcia środków unijnych i budżetu państwa nie jesteśmy w stanie w budżecie wygospodarować środki finansowe na odbudowę.
0: Mówi wójt gminy Zbigniew Tur. Pieniądze pochodzą z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
0: Wrocławski Teatr Lalek zaprasza na przegląd nowego teatru dla dzieci. To 8. edycja festiwalu połączona z uroczystymi obchodami 80-lecia teatru. Jak mówi Maria Wojtyszko, kierowniczka literacka teatru, możemy spodziewać się 19 spektakli dla wszystkich grup wiekowych.
9: Zaczynamy od dzieci takich najmłodszych, od półrocznych właściwie, przez dzieciaki szkolne, aż do młodzieży i dorosłych. No na pewno wyjątkowym spektaklem będzie nasza premiera, która zainauguruje przegląd. To będzie spektakl na podstawie twórczości trzech poetów, czyli Juliana Tuwima, Polaka, Czecha Iwana Wernisza i Słowaka Jana Sedala. Czesko-polsko-słowacki projekt na podstawie trzech poetów.
0: W repertuarze m.in. spektakl Pies, który jeździł koleją.
9: Klasyk klasyków, ale właśnie ujęty zupełnie inaczej niż się można tego spodziewać, no bo też jakby wiemy, że powstał film, z filmem trudno konkurować, z książką trudno konkurować, a tutaj właśnie mamy taką wersję, która jest teatrem ruchu, teatrem tańca, więc myślę, że to jest po prostu taki niebanalny spektakl.
0: Ważną częścią przeglądu jest niezmiennie Ogród Sztuk, czyli blok 27 bezpłatnych warsztatów.
10: Tych warsztatów jest nie kilka, ale kilkadziesiąt. W tym roku to jest 27, podkreślam, niebiletowanych warsztatów. Są to zarówno warsztaty artystyczne z różnych dziedzin sztuki i teatralne, i plastyczne, i plastyczno-stolarskie, i ruchowe, ale też warsztaty dedykowane naszym spektaklom, czyli krążące jakoś wokół tematyki czy wybranych motywów ze spektakli zaproszonych na przegląd. Wszystkie warsztaty w tej edycji, zarówno warsztaty artystyczne, jak i warsztaty do spektakli są zaprojektowane, wymyślone i przeprowadzone przez pracowników Wrocławskiego Teatru Lalek.
0: Mówi Katarzyna Krajewska, pedagogzka teatru. Przegląd rusza 20.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to od Lewiatanie tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
10: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

0: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Chawrylenia, o tym mówiliśmy w piątek.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
0: Grzegorz Braun stawił się we wrocławskiej prokuraturze, ale wyszedł w trakcie ogłaszania zarzutów. Rzecznik prokuratury okręgowej we Wrocławiu, prokurator Damian Pownuk, poinformował, że europoseł złożył też wniosek o przekazanie tego śledztwa do innej prokuratury.
2: Pan Grzegorz Braun stawił się na przesłuchanie. W trakcie ogłaszania mu zarzutu, z tego co mi wiadomo, opuścił gabinet prokuratora i złożył kolejne wnioski o wyłączenie prokuratora referenta i o przekazanie sprawy do prowadzenia prokuraturze regionalnej. I na tym się skończył czynność dzisiejszy. Nie usłyszał całych zarzutów. W trakcie ich ogłaszania opuścił gabinet. Prokurator nie ma możliwości fizycznego

0: zatrzymania pana Brauna. Żadnej osoby fizycznie nie możemy, prokurator nie może zatrzymać, natomiast jeżeli nie jest zatrzymana na postanowienie prokuratora, to nie można zostać fizycznie ograniczona jego wolność i zatrzymana w gabinecie. Teraz w najbliższych dniach zostanie podjęta decyzja, co dalej, jak będziemy dalej procedować, czy ten wniosek zostanie ponowiony, to już zależy od prokuratora referenta.
1: To czwarta próba ogłoszenia Braunowi zarzutów, a jak ten uzasadnia swoje działania?
2: Ja, obserwując bezprawie, wnoszę o wyłączenie prokuratorów, którzy manifestacyjnie wykazują stronniczość w tej sprawie.
3: Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu od początku informuje o pełnych danych osobowych pana posła Grzegorza Brauna. Co więcej, pomimo tego, że nie zostały faktycznie przedstawione zarzuty, nie doszło do czynności polegającej na przedstawieniu zarzutów, to w komunikacie prasowym prokuratura okręgowa we Wrocławiu nazywa już pana Grzegorza Brauna podejrzanym. Jednocześnie też ocenia jego zachowanie jako rzekomo prowadzące do obstrukcji procesowej.
1: Mówili Grzegorz Braun i jego pełnomocniczka mecenas Magdalena Majkowska. W najbliższych dniach zostanie podjęta decyzja, czy wniosek do Parlamentu Europejskiego o wyrażenie zgody na zatrzymanie Brauna zostanie ponownie skierowany do prokuratora generalnego.
4: Twoje sprawy.
1: Od czwartku w całej Polsce obowiązują zmienione standardy opieki okołoporodowej, to m.in. wcześniejsza opieka położnej, rozszerzony zakres badań i obowiązkowa konsultacja z anestezjologiem. Wszystkie szpitale będą musiały zapewnić kobietom dostęp do znieczulenia, co, jak mówi Radiu Gra, dr habilitowany Tomasz Fuchs, kierownik Uniwersyteckiego Centrum Położnictwa i Ginekologii USK w Szpitalu Przyborowskiej, jest już standardem od dawna.
5: Zmiany w przepisach, no jest to pewnego rodzaju nakaz mówiący no, prawie pacjenta do walki z bólem, co jest no, taką naturalną rzeczą i fajnie, że to zostało uwzględnione. Natomiast u nas akurat było szczęśliwie, że właściwie każda pacjentka, która przychodziła na salę porodową, zawsze było pytanie o znieczulenie, to ze strony personelu, a ze strony pacjentki, jeśli pacjentka wspomniała ten temat, to oczywiście gdzieś tam to było zawsze brane pod uwagę. I jeśli tylko nie było przeciwwskazań medycznych do założenia takiego znieczulenia, to ta procedura była wykonywana.
1: Zmiany dotyczą również kobiet, które doświadczyły poronienia. Szpitale mają zapewnić im większą prywatność.
5: No, nieludzkim jest, jeśli pacjentka, która straciła ciążę, jest na oddziale w kontakcie z osobami, które są w ciąży i ta ciąża sobie żyje, przebiega fajnie i wszystko jest w porządku. To niesamowicie źle wpływa na psychikę. To jest problem, żeby przygotować idealnie szpital do tego, żeby tych kontaktów nie było, bo jednak są takie czasami wąskie, wspórne gardła, jak izba przyjęć, fragment gdzieś tam oddziału, gdzie się można z tym minąć, dlatego jednak te pacjentki są raczej kierowane u nas, jeśli już na oddział ginekologiczny, tam gdzie nie ma kobiet ciężarnych i również jest im proponowane przy przyjściu pytanie jest zawsze o pomoc psychologa. To jest też taka rzecz, która bardzo pomaga, szczególnie jeśli gdzieś tam ta osoba jest sama w szpitalu, jeśli jest zagubiona, jeśli to są młodzi ludzie po przejściach, no to jakoś w jakiś sposób trzeba im maksymalnie, jeśli chodzi o tą stronę też psychiczną, pomóc.
1: Placówki mają też umożliwić pożegnanie dziecka. Z początkiem maja ruszył drugi w tym roku nabór do mikrograntów. Przypomnijmy, że istnieją trzy ścieżki, w których można zgłaszać swoje pomysły dla osób fizycznych i grup nieformalnych, dla organizacji pozarządowych i dla młodzieży. W ramach programu na realizację inicjatyw można otrzymać do 10 tysięcy złotych.
6: Chodzi tutaj o to, żeby sąsiadki i sąsiadów, mieszkańców Wrocławia trochę zaktywizować kulturalnie, sportowo, edukacyjnie i żeby móc im pokazać, że można te rzeczy robić nie tylko w centrum. Mieści się tam masa rzeczy, to znaczy warsztaty, spacery, wykłady, bądź inne różne działania, które naprawdę mogą być przeróżne, bardzo kreatywne i tak naprawdę możemy robić wszystko, co nam wpadnie do głowy.
1: Laura Lempert, koordynatorka mikrograntów z Wrocławskiego Instytutu Kultury, w rozmowie z nami przypomina też, kto może zgłaszać swoje pomysły.
6: W ścieżce dla osób fizycznych i grup nieformalnych może się tak naprawdę ubiegać każdy wrocławianin, każda wrocławianka, czy każda osoba nie mieszkająca we Wrocławiu, ale chcąca działać na jego terenie. I naprawdę mogą to być przeróżne osoby, można działać solo, można działać w grupie, przy czym grupa nieformalna to już są dwie osoby i więcej. Więc można się zrzeszać i można robić, co nam się tylko w mikrograntach podoba i co nam do głowy wpadnie. Także naprawdę jest to bardzo dostępny program w kontekście, powiedzmy, wymogów wnioskodawczych.
1: Pamiętajmy, że mikrogranty to nie tylko wsparcie finansowe.
6: My ze strony koordynatorskiej też wspieramy realizatorów, realizatorki administracyjnie, prawnie, księgowo. My też zajmujemy się takim spisywaniem umów, więc tym się nie trzeba martwić, bo wiemy, że to jest często zagwozdka i że właśnie wszyscy wnioskodawcy się martwią, że może będą musieli spisywać jakieś dokumenty. Tym na spokojnie nie ma co się przejmować, bo to wszystko leży po naszej stronie. Faktycznie staramy się to współorganizować, czyli jeśli wypisujemy na przykład też jakieś wnioski do Zarządu Zieleni Miejskiej, jeśli mamy aktywności na dworze i to jest potrzebne, no to rzeczywiście my ten wniosek wypełniamy, często wspólnie z wnioskodawcą, wnioskodawczynią.
1: Nabór trwa do 15 maja. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej Wrocławskiego Instytutu Kultury.
4: Wiadomości Radia Gra.
1: Od soboty kierowcy na południowym wschodzie Wrocławia muszą liczyć się z poważnymi zmianami w organizacji ruchu. Rozpoczyna się remont wiaduktów na ulicach Gazowej i Karwińskiej oraz przebudowa skrzyżowania z ulicą Mościckiego. Inwestycja, dodajmy, obejmuje także budowę ronda, drogi pieszo-rowerowej i nowych chodników. Pierwszy etap prac potrwa do końca sierpnia. W tym czasie zamknięta zostanie Gazowa. Wyjazd z Brochowa, Bieńkowic i Iwin w kierunku centrum będzie możliwy przez ulicę Karwińską i Konduktorską. Na skrzyżowaniu z Buforową dopuszczony zostanie wyłącznie skręt w prawo. Zmiany obejmą również skrzyżowanie Karwińska-Opolska-Krakowska. Na Karwińskiej lewy pas będzie przeznaczony do skrętu w lewo, a prawy do wszystkich relacji. Na Krakowskiej z kolei w kierunku Księża ruch będzie odbywał się jednym pasem. Zmiany dotyczą również komunikacji zbiorowej. Trasy zmienią autobusy linii 100, 124, 125 i nocnej 245, a na linii 133 pojawią się dodatkowe kursy na trasie Brochów-Jagodno. Miasto apeluje do kierowców, aby ci wybierali alternatywne trasy. Całość prac ma zakończyć się z końcem tego roku. W piątek mówiliśmy też o innej startującej inwestycji drogowej. W najbliższym czasie ruszy remont chodnika przy ulicy Kłodnickiej na wrocławskich Popowicach Południowych. Prace obejmą około 180-metrowy odcinek, który prowadzi od ulicy Kwiskiej do zespołu szkół nr 20. To ważna inwestycja dla mieszkańców, ponieważ w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się szkoła, przedszkole, żłobek, zabudowa mieszkaniowa, a także punkty usługowe. W ramach prac zostanie wymieniona nawierzchnia chodnika, co ma ułatwić codzienne dojście do placówek edukacyjnych. Wybrano już najkorzystniejszą ofertę w przetargu i trwają ostatnie formalności przed rozpoczęciem prac.
4: www.radiogra.pl.
1: Pod koniec tygodnia przyjrzeliśmy się też temu, co Wrocław przygotował na zbliżającą się wielkimi krokami Noc Muzeów. W tym roku weźmie w niej udział rekordowe 110 instytucji. Wśród nich jest kilka zupełnie nowych placówek, mówi Radiu Gra Jarosław Perduta, dyrektor Departamentu Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim Wrocławia.
7: Wśród tych podmiotów także wiele takich miejsc nowych, których dotychczas nie można było odwiedzać, i także takie miejsca, które będą dostępne tylko i wyłącznie tego dnia. Między innymi będzie można zobaczyć wnętrza Arsze Klasztoru we Wrocławiu, Kotłowni Wschodniej w Hydropolis, bardzo ciekawy obiekt, Muzeum Medycyny Sądowej, Muzeum Anatomii, Muzeum Mularzy Dermatologicznych, Archiwum Budowlane. W MPK kolejny raz będzie można zobaczyć jedną zajezdni, tym razem będzie to zajezdnia Borek, więc zajezdnia historyczna. Taką ciekawostką, myślę, dla wielu osób bardzo interesującą, będzie możliwość odwiedzenia obiektów naszej administracji, czyli z jednej strony będzie można wejść do obiektu marszałka, czyli obejrzeć salę sesyjną, ale także salę miejskich rajców oraz wyjątkowo także gabinet prezydenta, który na ten dzień będzie otwarty.
1: Noc Muzeów to także wydarzenia towarzyszące, warsztaty i pokazy.
7: No, co roku już Nocy Muzeów towarzyszy także, a w zasadzie co dwa lata towarzyszy także Biennale, więc liczne wystawy sztuki, performance realizowane przez Akademię Sztuk Pięknych, oczywiście we współpracy z licznymi miejskimi podmiotami. No, bardzo dużo atrakcji.
1: Listę wszystkich instytucji, które biorą udział w wydarzeniu, znajdziecie na stronie pik.wrocław.pl. Warto tam zajrzeć, ponieważ niektóre z nich wymagają wcześniejszych zapisów. I na tym kończymy. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
4: Więcej na radiogra.pl. Radio Gra. Hity pełne energii.
1: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Chawrylenia, o tym mówiliśmy w piątek.
4: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
1: Grzegorz Braun stawił się we wrocławskiej prokuraturze, ale wyszedł w trakcie ogłaszania zarzutów. Rzecznik prokuratury okręgowej we Wrocławiu, prokurator Damian Pownuk, poinformował, że europoseł złożył też wniosek o przekazanie tego śledztwa do innej prokuratury.
0: Pan Grzegorz Braun stawił się na przesłuchanie. W trakcie ogłaszania mu zarzutu, z tego co mi wiadomo, opuścił gabinet prokuratora i złożył kolejne wnioski o wyłączenie prokuratora referenta i o przekazanie sprawy do prowadzenia w prokuraturze regionalnej. I na tym się skończyła czynność w dniu dzisiejszym. Nie usłyszał całych zarzutów. W trakcie ich ogłaszania opuścił gabinet. Prokurator nie ma możliwości fizycznego zatrzymania pana Brauna. Żadnej osoby fizycznej prokurator nie może zatrzymać. Natomiast jeżeli nie jest zatrzymana na postanowienie prokuratora, to nie można zostać fizycznie ograniczona jego wolność i zatrzymana w gabinecie. Teraz w najbliższych dniach zostanie podjęta decyzja, co dalej, jak będziemy dalej procedować. Czy ten wniosek zostanie ponowiony, to już zależy od prokuratora referenta.
1: To czwarta próba ogłoszenia Braunowi zarzutów, a jak ten uzasadnia swoje działania?
2: Ja, obserwując bezprawie, wnoszę o wyłączenie prokuratorów, którzy manifestacyjnie wykazują stronniczość w tej sprawie.
3: Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu od początku informuje o pełnych danych osobowych pana posła Grzegorza Brauna. Co więcej, pomimo tego, że nie zostały faktycznie przedstawione zarzuty, nie doszło do czynności polegającej na przedstawieniu zarzutów, to w komunikacie prasowym prokuratura okręgowa we Wrocławiu nazywa już pana Grzegorza Brauna podejrzanym. Jednocześnie też ocenia jego zachowanie jako rzekomo prowadzące do obstrukcji procesowej.
1: Mówili Grzegorz Braun i jego pełnomocniczka mecenas Magdalena Majkowska. W najbliższych dniach zostanie podjęta decyzja, czy wniosek do Parlamentu Europejskiego o wyrażenie zgody na zatrzymanie Brauna zostanie ponownie skierowany do prokuratora generalnego.
4: Twoje sprawy.
1: Od czwartku w całej Polsce obowiązują zmienione standardy opieki okołoporodowej, to m.in. wcześniejsza opieka położnej, rozszerzony zakres badań i obowiązkowa konsultacja z anestezjologiem. Wszystkie szpitale będą musiały zapewnić kobietom dostęp do znieczulenia, co, jak mówi Radiu Gra, dr habilitowany Tomasz Fuchs, kierownik Uniwersyteckiego Centrum Położnictwa i Ginekologii USK w Szpitalu Przyborowskiej, jest już standardem od dawna.
5: Zmiany w przepisach, no jest to pewnego rodzaju nakaz mówiący do prawie pacjenta do walki z bólem, co jest no, taką naturalną rzeczą i fajnie, że to zostało uwzględnione. Natomiast u nas akurat było szczęśliwie, że właściwie każda pacjentka, która przychodziła na salę porodową, zawsze było pytanie o znieczulenie, to ze strony personelu, a ze strony pacjentki, jeśli pacjentka wspomniała ten temat, to oczywiście gdzieś tam to było zawsze brane pod uwagę. I jeśli tylko nie było przeciwwskazań medycznych do założenia takiego znieczulenia, to ta procedura była wykonywana.
1: Zmiany dotyczą również kobiet, które doświadczyły poronienia. Szpitale mają zapewnić im większą prywatność.
5: No, nieludzkim jest, jeśli pacjentka, która straciła ciążę, jest na oddziale w kontakcie z osobami, które są w ciąży i ta ciąża sobie żyje, przebiega fajnie i wszystko jest w porządku. To niesamowicie źle wpływa na psychikę. To jest problem, żeby przygotować idealnie szpital do tego, żeby tych kontaktów nie było, bo jednak są takie czasami wąskie, skórne gardła jak izba przyjęć, fragment gdzieś tam oddziału, gdzie się można z tym minąć, dlatego jednak te pacjentki są raczej kierowane u nas, jeśli już na oddział ginekologiczny, tam, gdzie nie ma kobiet ciężarnych. I również jest im proponowana przy przyjściu, pytanie jest zawsze o pomoc psychologa. To jest też taka rzecz, która bardzo pomaga, szczególnie jeśli gdzieś tam ta osoba jest sama w szpitalu, jeśli jest zagubiona, jeśli to są młodzi ludzie po przejściach, no to jakoś w jakiś sposób trzeba im maksymalnie, jeśli chodzi o tą stronę też psychiczną, pomóc.
1: Placówki mają też umożliwić pożegnanie dziecka. Z początkiem maja ruszył drugi w tym roku nabór do mikrograntów. Przypomnijmy, że istnieją trzy ścieżki, w których można zgłaszać swoje pomysły dla osób fizycznych i grup nieformalnych, dla organizacji pozarządowych i dla młodzieży. W ramach programu na realizację inicjatyw można otrzymać do 10 tysięcy złotych.
6: Chodzi tutaj o to, żeby sąsiadki i sąsiadów, mieszkańców Wrocławia trochę zaktywizować kulturalnie, sportowo, edukacyjnie i żeby móc im pokazać, że można te rzeczy robić nie tylko w centrum. Mieści się tam masa rzeczy, to znaczy warsztaty, spacery, wykłady, bądź inne różne działania, które naprawdę mogą być przeróżne, bardzo kreatywne i tak naprawdę możemy robić wszystko, co nam wpadnie do głowy.
1: Laura Lempert, koordynatorka mikrograntów z Wrocławskiego Instytutu Kultury, w rozmowie z nami przypomina też, kto może zgłaszać swoje pomysły.
6: Ścieżce dla osób fizycznych i grup nieformalnych może się tak naprawdę ubiegać każdy wrocławianin, każda wrocławianka, czy każda osoba nie mieszkająca we Wrocławiu, ale chcąca działać na jego terenie. I naprawdę mogą to być przeróżne osoby, można działać solo, można działać w grupie, przy czym grupa nieformalna to już są dwie osoby i więcej. Więc można się zrzeszać i można robić, co nam się tylko w mikrograntach podoba i co nam do głowy wpadnie. Także naprawdę jest to bardzo dostępny program w kontekście, powiedzmy, wymogów wnioskodawczych.
1: Pamiętajmy, że mikrogranty to nie tylko wsparcie finansowe.
6: My ze strony koordynatorskiej też wspieramy realizatorów, realizatorki administracyjnie, prawnie, księgowo. My też zajmujemy się takim spisywaniem umów, więc tym się nie trzeba martwić, bo wiemy, że to jest często zagwozdka i że właśnie wszyscy wnioskodawcy się martwią, że może będą musieli spisywać jakieś dokumenty. Tym na spokojnie nie ma co się przejmować, bo to wszystko leży po naszej stronie. Faktycznie staramy się to współorganizować, czyli jeśli wypisujemy na przykład też jakieś wnioski do Zarządu Zieleni Miejskiej, jeśli mamy aktywności na dworze i to jest potrzebne, no to rzeczywiście my ten wniosek wypełniamy, często wspólnie z wnioskodawcą, wnioskodawczynią.
1: Nabór trwa do 15 maja. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej Wrocławskiego Instytutu Kultury.
4: Wiadomości Radia Gra.
1: Od soboty kierowcy na południowym wschodzie Wrocławia muszą liczyć się z poważnymi zmianami w organizacji ruchu. Rozpoczyna się remont wiaduktów na ulicach Gazowej i Karwińskiej oraz przebudowa skrzyżowania z ulicą Mościckiego. Inwestycja, dodajmy, obejmuje także budowę ronda, drogi pieszo-rowerowej i nowych chodników. Pierwszy etap prac potrwa do końca sierpnia. W tym czasie zamknięta zostanie Gazowa. Wyjazd z Brochowa, Bieńkowic i Iwin w kierunku centrum będzie możliwy przez ulicę Karwińską i Konduktorską. Na skrzyżowaniu z Buforową dopuszczony zostanie wyłącznie skręt w prawo. Zmiany obejmą również skrzyżowanie Karwińska-Opolska-Krakowska. Na Karwińskiej lewy pas będzie przeznaczony do skrętu w lewo, a prawy do wszystkich relacji. Na Krakowskiej z kolei w kierunku Księża ruch będzie odbywał się jednym pasem. Zmiany dotyczą również komunikacji zbiorowej. Trasy zmienią autobusy linii 100, 124, 125 i nocnej 245, a na linii 133 pojawią się dodatkowe kursy na trasie Brochów-Jagodno. Miasto apeluje do kierowców, aby ci wybierali alternatywne trasy. Całość prac ma zakończyć się z końcem tego roku. W piątek mówiliśmy też o innej startującej inwestycji drogowej. W najbliższym czasie ruszy remont chodnika przy ulicy Kłodnickiej na wrocławskich Popowicach Południowych. Prace obejmą około 180-metrowy odcinek, który prowadzi od ulicy Kwiskiej do zespołu szkół nr 20. To ważna inwestycja dla mieszkańców, ponieważ w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się szkoła, przedszkole, żłobek, zabudowa mieszkaniowa, a także punkty usługowe. W ramach prac zostanie wymieniona nawierzchnia chodnika, co ma ułatwić codzienne dojście do placówek edukacyjnych. Wybrano już najkorzystniejszą ofertę w przetargu i trwają ostatnie formalności przed rozpoczęciem prac.
4: www.radiogra.pl.
1: Pod koniec tygodnia przyjrzeliśmy się też temu, co Wrocław przygotował na zbliżającą się wielkimi krokami Noc Muzeów. W tym roku weźmie w niej udział rekordowe 110 instytucji. Wśród nich jest kilka zupełnie nowych placówek, mówi Radiu Gra Jarosław Perduta, dyrektor Departamentu Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim Wrocławia.
7: Wśród tych podmiotów także wiele takich miejsc nowych, których dotychczas nie można było odwiedzać, i także takie miejsca, które będą dostępne tylko i wyłącznie tego dnia. Między innymi będzie można zobaczyć wnętrza Arsze Klasztoru we Wrocławiu, Kotłowni Wschodniej w Dropolis, bardzo ciekawy obiekt, Muzeum Medycyny Sądowej, Muzeum Anatomii, Muzeum Mularzy Dermatologicznych, Archiwum Budowlane. W MPK kolejny raz będzie można zobaczyć jedną zajezdni, tym razem będzie to zajezdnia Borek, więc zajezdnia historyczna. Taką ciekawostką, myślę, dla wielu osób bardzo interesującą, będzie możliwość odwiedzenia obiektów naszej administracji, czyli z jednej strony będzie można wejść do obiektu marszałka, czyli obejrzeć salę sesyjną, ale także salę miejskich rajców oraz wyjątkowo także gabinet prezydenta, który na ten dzień będzie otwarty.
1: Noc Muzeów to także wydarzenia towarzyszące, warsztaty i pokazy.
7: No, co roku już Nocy Muzeów towarzyszy także, a w zasadzie co dwa lata towarzyszy także Biennale, więc liczne wystawy sztuki, performance realizowane przez Akademię Sztuk Pięknych, oczywiście we współpracy z licznymi miejskimi podmiotami. No, bardzo dużo atrakcji.
1: Listę wszystkich instytucji, które biorą udział w wydarzeniu, znajdziecie na stronie pik.wrocław.pl. Warto tam zajrzeć, ponieważ niektóre z nich wymagają wcześniejszych zapisów. I na tym kończymy. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
4: Więcej na radiogra.pl.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda. Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
6: Długo na to czekaliśmy. I wreszcie jest! Największa premiera roku. Nowa RAV4. Już w Toyota Długołęka. Top dealer sprzedaży RAV4 ogłasza wielkie święto SUV-ów, nowych i z przebiegiem. Od 11 do 16 maja przyjedź na dni otwarte i skorzystaj z rabatów nawet do 50 tysięcy złotych. Do tego upoluj przegląd i odbierz bonusy do auta. Toyota Długołęka. Przyjedź, wybierz swojego SUV-a i zgarnij majowe bonusy.

0: 39 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

0: Jest to sobota, 9 maja, na zegarach 7. Czas na pierwsze dziś wiadomości z kraju i ze świata.
1: Prokuratura ma nowe ustalenia dotyczące śmiertelnego wypadku posła Łukasza Litewki. Podano dokładną godzinę zderzenia z samochodem. Wiadomo też, że poseł nie był pod wpływem alkoholu. Potwierdzają to wyniki badań.
2: Do wypadku doszło dokładnie o 13:14. To wtedy, według śledczych, urywa się prowadzona przez posła w czasie jazdy rozmowa telefoniczna. Osoba, która wtedy z nim rozmawiała, została już przesłuchana i potwierdza, że nagle kontakt się urwał. Co najważniejsze, prowadząc rozmowę, Łukasz Litewka nie trzymał w ręce telefonu, korzystał ze słuchawki, zatem przepisów nie złamał. Jak usłyszałem od prokuratora, ma to potwierdzać zapis kamery monitoringu, która zarejestrowała wcześniej posła jadącego na rowerze w stronę miejsca, gdzie był wypadek. Nie ma on wtedy telefonu w ręce, natomiast widać w uchu słuchawkę.
1: Od wtorku spłonęło 300 hektarów Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Między innymi niemal cały teren, który miał być ustanowiony rezerwatem przyrody Długie Bagno. To obszar cenny przyrodniczo. Są również tereny ochrony gatunkowej roślin i zwierząt. Nie do oszacowania są straty w przyrodzie, mówią leśnicy.
3: Przedmiot ochrony już znikł, bo tego się nie da introdukować, przywieźć z siedliska bagienne, a więc setki gatunków różnego rodzaju zwierząt i roślin. Wchodziliśmy tam i czuliśmy tylko uginającą się ściołę pod nogami. Życia już tam nie ma. Drzewa nie żyją, krzewy nie żyją. Moim zdaniem życie biologiczne zamarło.
1: Opisuje Mariusz Kiczyński, wicedyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Od 11 do 15 maja zaplanowano wizytę amerykańskiego podsekretarza stanu do spraw kontroli zbrojeń w Europie. Tomasz Dinagno odwiedzi Polskę, Rumunię i Estonię. W naszym kraju ma rozmawiać o bezpieczeństwie i energetyce jądrowej, a w Rumunii będzie reprezentować USA na szczycie liderów państw wschodniej flanki NATO.
0: Kilka słów o pogodzie dla Wrocławia i Dolnego Śląska. Rześki, ale całkiem przyjemny poranek, dziś raczej bez opadów. Trochę słońca, trochę chmur. Wiatr na szczęście słaby i umiarkowany, momentami wręcz będzie bezwietrznie. Najcieplejszy momencie do około 15 stopni. Ale uwaga, jutro zdecydowanie cieplej, nawet do prawie 20 stopni. Podobnie będzie w poniedziałek, ale tu niestety przydadzą się parasole. Dzień dobry, tuż po 7:00, witam was Mariusz Składanowski w Radiu Gra. Kilka godzin z doskonałą muzyką, ciekawymi zapowiedziami tego, co dziać się będzie w czasie tego weekendu. Ale najpierw, bo już za kilkanaście minut, sprawdzimy kartkę w kalendarzu.

0: Mamy dobry dzień!
1: A ten dzień to sobota, 9 maja, dziś imieniny Grzegorza i Bożydara, ale imieniny mogą obchodzić dziś także Karolina, Katarzyna, Maria, Mikołaj, Stefan, Hiacynta, Beat, Otokar czy Przebor. Dziś Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu, Światowy Dzień Ptaków Wędrownych, Dzień Unii Europejskiej oraz Dzień Okulistyki. A wśród znanych osób urodzonych 9 maja Halina Poświatowska, Agnieszka Maciąg, niezapomniana, Bułat Okudżawa oraz wokalista zespołu Depeche Mode David Gahan. Wszystkiego dobrego, jeżeli i wy macie dziś jakąś rocznicę. Dzień potrwa 15 godzin i 27 minut, jest krótszy od najdłuższego o 1 godzinę i 23 minuty, ale jest dłuższy od poprzedniego już o 3 minuty. Dobrej to!
0: To jest dobry dzień!
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
5: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z

Euro, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

To hity pełne energii w Radiu Gra Wrocław. Sobota, 9 maja, z samego rana. Czy ktoś już zabrał się za śniadanie? Może dopiero zastanawia się, planuje, co nie tylko na śniadanie, ale na obiad i na kolację. To przypominamy, że od wczoraj we Wrocławiu na Placu Wolności prawdziwe kulinarne szaleństwo. I tu jest w czym wybierać, bo i mamy w ramach smacznego targu kilka festiwali smaków świata. Festiwal japoński Sakura, festiwal azjatycki Matcha Festival i festiwal różnych trunków rzemieślniczych. Więc jak słuchać, jest w czym wybierać, a za chwilę kolejne hity wybrane specjalnie na ten weekend.

To hity pełne energii, w radio gra, energii nie brakuje także naszym żużlowcom, którzy wczoraj rozpoczęli kolejną kolejkę ekstraligową, która zakończy się w niedzielę, ale dzisiaj także mnóstwo emocji, tym razem reprezentacyjnych. Podopieczni Stanisława Chomskiego w Rzeszowie powalczą o drużynowe mistrzostwo Europy. Zawody będzie można zobaczyć na żywo w TVP Sport, a naszych reprezentować będą Bartosz Zmarzlik, Piotr i Przemysław Pawlicy, Bartłomiej Kowalski i junior Bartosz Bańbor. Na drodze do piątego z rzędu triumfu mogą nam stanąć ponoć głównie Duńczycy, ewentualnie Szwedzi i Łotysze. Emocji na pewno nie zabraknie. A po przerwie w radio gra muzycznie Freddie Mercury i Living on My Own.

0: a sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
7: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
8: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
10: Ale to kręci.
9: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: Po reklamie.
18: Kilka słów o pogodzie dla Wrocławia i Dolnego Śląska. Rześki, ale całkiem przyjemny poranek, dziś raczej bez opadów. Trochę słońca, trochę chmur. Wiatr na szczęście słaby i umiarkowany, momentami wręcz będzie bezwietrznie. Najcieplejszy momencie do około 15 stopni, ale uwaga, jutro zdecydowanie cieplej, nawet do prawie 20 stopni. Podobnie będzie w poniedziałek, ale tu niestety przydadzą się parasole.
19: Słuchasz radia Gra FM.

0: Radio Gra FM.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert, taniej
5: masz. 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
11: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
12: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Długo na to czekaliśmy. I wreszcie jest! Największa premiera roku. Nowa RAV4. Już w Toyota Długołęka. Top dealer sprzedaży RAV4 ogłasza wielkie święto SUV-ów, nowych i z przebiegiem. Od 11 do 16 maja przyjedź na dni otwarte i skorzystaj z rabatów nawet do 50 tysięcy złotych. Do tego upoluj przegląd i odbierz bonusy do auta. Toyota Długołęka. Przyjedź, wybierz swojego SUV-a i zgarnij majowe bonusy.
14: Po reklamie.
15: To sobota 9 maja w Radiu Gra, czas na najświeższy raport o 8.
16: Zgodnie z zapowiedzią prezydenta Donalda Trumpa od północy ma obowiązywać trzydniowy rozejm między Rosją a Ukrainą. Wstrzymana ma zostać wszelka działalność wojenna. Strony zobowiązały się także do wymiany jeńców w formule 1000 za 1000. Sekretarz stanu wczoraj w Rzymie zapewniał, że Amerykanie nadal są gotowi do mediacji między Kijowem a Moskwą. Jesteśmy gotowi odegrać tę rolę, jeśli okaże się to produktywne. Nie chcemy marnować czas, inwestować go oraz naszej energii w działania, które nie przynoszą postępów. Ale jeśli dostrzeżemy możliwość mediacji, która przybliży obie strony do porozumienia pokojowego, naprawdę chcielibyśmy ją zobaczyć. Ostatecznie uważamy, że ta wojna to tragedia. Obie strony płacą za nią bardzo wysoką cenę, podkreślał w Rzymie Marco Rubio. Wołodymyr Zełenski zapowiedział z kolei, że na przełomie wiosny i lata spodziewa się wizyty wysłanników prezydenta Trumpa w Kijowie. Wisła Kraków, pierwszym zespołem, który ma już zapewniony awans do piłkarskiej ekstraklasy. Po 4 latach na jej zapleczu i kilku nieudanych próbach powrotu do elity, tym razem piłkarze Białej Gwiazdy na 2 kolejki przed końcem rozgrywek mogą już świętować sukces. Paweł Konieczny z redakcji sportowej. Pawle, oglądałeś ten mecz. Wisła pewnie ograła innego pretendenta do awansu.
17: Chrobry Głogów jeszcze przed spotkaniem mógł mieć nadzieję na bezpośredni awans do ekstraklasy, jednak nie się ni do 33 tysięcy fanów gracza Białej Gwiazdy zachwycili ofensywną grą. W 15 minucie Leliwelt dał gospodarzom prowadzenie, a tuż po przerwie precyzyjnym strzałem wynik podwyższył i ustalił Bozić. Wisła ma 65 punktów i w najgorszym przypadku zakończy rozgrywki na miejscu drugim, otwierającym drzwi do wyższej klasy rozgrywkowej.
16: Wczoraj minął rok od wyboru kardynała Roberta Prevosta na papieża. Przypomnijmy historyczne słowa, jakie padły z balkonu Bazyliki Watykańskiej.
18: Abemus papam!
15: Całkiem przyjemnie zapowiada się kolejny majowy weekend, co prawda bez takich upałów jak na początku majówki, ale przecież jeżeli dziś będzie do 15 stopni, raczej bez opadów, a jutro do 20 i z przewagą słońca, to też nie powinniśmy narzekać. No i wykorzystajmy ten czas, bo początek przyszłego tygodnia przyniesie nam opady deszczu. Jak słyszeliśmy w prognozie pogody, weekend może nie tak upalny jak ten pierwszy majowy, ale to też majówka, też okazja, żeby spędzić czas na świeżym powietrzu, a może zorganizować kolejnego grilla. W tej godzinie przepis na coś fajnego i zdrowego.

0: Przepis na weekend.
1: A dziś przepis dla tych, którzy chcą dbać o tarczycę, która steruje naszym całym organizmem. To propozycja na kolację, choć podajemy ją przecież samego rana, ale warto mieć już na uwadze, co przygotujecie na wieczór. A będzie to sałatka z gruszką i orzechami. A co nam się przyda? Potrzebne składniki to 4 garście miksu sałat, plaster sera pleśniowego, łyżka natki pietruszki, duża gruszka, łyżka soku z cytryny, łyżeczka oliwy, 4 orzechy włoskie, do tego garść borówek, no i można dodać ulubione zioła. Jak to przygotowujemy? Oczywiście musimy przygotować gruszkę. Umyjemy ją, wydrążymy pestki i pokroimy na cienkie plasterki. Trzeba to skropić sokiem z cytryny, dodać zieleninę oraz posiekane orzechy wymieszane z pokruszonym serem. Do tego całość skropimy oliwą i przyprawimy. Można także dosypać borówki. Pyszne i co najważniejsze, bardzo zdrowe.
0: Przepis na weekend. Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
8: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
9: Muszę poinformować po prostu.
10: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
11: No w sumie.
12: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
15: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł

0: 80% taniej. Chipsy Crunchips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
1: Po reklamie.

0: Hity pełne energii w Radiu Gra Wrocław. Śląsk przygotowuje się do 17. edycji Nocy Muzeów. To co prawda za tydzień w sobotę, kiedy miasto otworzy swoje najbardziej strzeżone drzwi od gabinetu w Nowym Ratuszu przez archiwum budowlane, aż po mroczne sale Muzeum Medycyny Sądowej czy Anatomii. W sumie do wyboru będzie ponad 150 wydarzeń specjalnych, a jeżeli chcemy się załapać na konkretne warsztaty, musimy być czujni, bo zapisy już ruszyły. A my wrocławianie po ostatnich sukcesach gitarowego rekordu świata mierzymy teraz w rekord frekwencji w muzealnych korytarzach. No i patrząc na program, mamy na to spore szanse.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Daria Zawiałow, z tobą na chacie dziś pewnie nie jedna domówka, a może majówko-grillówka, zwłaszcza u Grzegorza i Bożydara, których ponownie gorąco pozdrawiamy. Taki kobiecy muzyczny kącik nam się zrobił, była Daria, a po przerwie Britney Spears i Dua Lipa w Radio Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto, kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
10: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
11: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: Całkiem przyjemnie zapowiada się kolejny majowy weekend, co prawda bez takich upałów jak na początku majówki, ale przecież jeżeli dziś będzie do 15 stopni, raczej bez opadów, a jutro do 20 i z przewagą słońca, to też nie powinniśmy narzekać. No i wykorzystajmy ten czas, bo początek przyszłego tygodnia przyniesie nam opady deszczu.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
10: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.

0: 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Delikartą. Limit 2 sztuki. W Delikatesach Centrum.
1: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem. Po reklamie.
2: To sobotni poranek z Radiem Gra. Czas już na kolejne wiadomości, tym razem o 9.
3: Komisja Europejska deklaruje zaangażowanie w sprawę eksportu polskich jabłek do Brazylii. Od 10 lat w Polsce sadownicy próbują otworzyć brazylijski rynek. Brazylia jednak zaciekle się broni, twierdząc, że polskie jabłka mogą przenieść nieznane na jej terenie choroby roślin i szkodniki. Jak na to reaguje Komisja Europejska? O tym korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą.
4: Komisja Europejska przyznała, że polskie jabłka stały się priorytetem jej dyplomacji handlowej. Jak powiedziała mi rzeczniczka komisji, Bruksela aktywnie angażuje się w wywieranie presji na Brazylię, aby poczyniła postępy w sprawie wniosku o dostęp do rynku dla jabłek z Polski. Polscy sadownicy przez tegoroczne straty z powodu przymrozków nastawiają się na eksport dopiero od przyszłego roku. Natomiast w sektorze mleczarskim sytuacja jest niejasna. Polska Izba Mleka alarmuje o trudnościach z eksportem serów na brazylijski rynek. Natomiast Komisja Europejska twierdzi, że nie posiada wiedzy o żadnych problemach sanitarnych czy fitosanitarnych wpływających na polski eksport nabiału, podkreślając, że ten sektor ma już formalne pozwolenia.
3: Olimpijskie srebro w Tokio nie dało jej takiej popularności jak udział w telewizyjnym show. Wioślarka Katarzyna Zilman po przerwie na udział w Tańcu z Gwiazdami w świetnym stylu wróciła ostatnio do sportu, wygrywając centralne regaty otwarcia sezonu w Poznaniu. W rozmowie z Cezarem Dziwiszkiem przyznała, że chce wystąpić w tegorocznych imprezach sezonu, mistrzostwach świata i Europy.
5: Teraz po pierwsze, czy tańca ci brakuje trochę?
6: Oczywiście brakuje mi tańca, bo to jest to bardzo wyzwalający ruch, który w ogóle daje fenomenalną świadomość ciała, która też z kolei pomogła mi w ogóle w ruchu wioślarskim.
5: Ale jednak brakowało ci tego wioślarstwa chyba bardziej, co?
6: tak, ale jednak wioślarstwo to jest coś, co mnie uziemia, coś, co nadaje mojej tożsamości w ogóle tego błysku i bardzo się cieszę, naprawdę.
2: Dziś we Wrocławiu trochę słońca, trochę chmur, raczej bez opadu, wiatr słaby i umiarkowany. W najcieplejszym momencie do 15 stopni. Jutro zdecydowanie cieplej, choć poranek będzie dosyć chłodny, to w ciągu dnia jutro nawet do 20 stopni. Podobnie w poniedziałek, ale tu niestety cały dzień pod znakiem deszczowej aury, a wtorek tylko do 10 na plusie. To już ma swoją pierwszą kawę w sobotę, z samego rana, w kolejną majówkę za sobą, a jeżeli to wszystko przed wami, no to dołożymy wam do tego słodką porcję muzyczną. Będzie i Loco Loco, później Smith & Telford, Give Me Friend. Będzie też spotkanie z naszą wyjątkową gwiazdą.

0: Enrique Iglesias w Radio Gra, Be With You. Pewnie ten hit też zabrzmi dzisiaj w Gdańsku na występie tego artysty, na którego udało nam się także zaprosić słuchaczy Radia Gra. Ale teraz zapraszamy was na naszej antenie na spotkanie z polską gwiazdą. Jaką?
1: Aleja Gwiazd.
0: W dzisiejszej Alei Gwiazd artysta wyjątkowy. Kiedyś złote dziecko, teraz już 30-letni mężczyzna. Dorastał na naszych oczach, ale nawet 30 urodziny obchodził Sylwestra na scenie przed połową telewizyjnej Polski. Polały się wtedy łzy wzruszenia, szczęścia. Pamiętasz, jak to było?
2: To było takie, że ja bardzo bałem się tego wieku i jak ktoś mnie zaskoczył na scenie z takimi słowami, tym tortem, nagle kilkadziesiąt tysięcy ludzi śpiewa ci 100 lat, to tak jakoś ta presja tej trójki z przodu nagle opadła i tak okej, dobra, w sumie to może być najlepsza dekada w moim życiu, to wszystko zależy w sumie ode mnie.
0: To był jednak wyjątkowy moment, a co na co dzień wzrusza Dawida Kwiatkowskiego?
2: Chyba muzyka. Na przykład to Birds of the Feather, Billie Eilish, ta piosenka wzbudza we mnie jakieś takie uczucia, których wcześniej w sobie nie znałem, bo to jest szczęście pomieszane z jakimś smutkiem, więc chyba najczęściej wzrusza mnie muzyka, no i jakieś takie wzruszające filmiki na Instagramie to też.
0: O, może dowiemy się jakie, a do rozmowy z Dawidem Kwiatkowskim powrócimy w Radiu Gra już za godzinę.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na

0: Sky Balance.
1: Zdrowit.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowit.

0: buty.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Po reklamie.
5: To jest Gra FM.

0: Co za weekend?
1: Czas na serwis To za weekend w radiu Gra FM Wrocław na 95.1 i sprawdzamy, co ciekawego dzieje się w ten weekend, a powiem wam szczerze, nudy na pewno nie będzie. No przede wszystkim trwa cały czas Festiwal Literacki Wrocław Czyta, spotkania z pisarzami, twórcami internetowymi, nie tylko, rozmowy na różne tematy, spacery literackie, zabawa w kalambury, literacki tramwaj w centrum miasta, to wszystko, co czeka nas w ten weekend. Rozpoczęło się już wczoraj i do niedzieli dużo festiwalowych atrakcji. No właśnie, o festiwalowym specjalnym tramwaju powiedzmy, bo to też jest historia, która wraca dziś i jutro na trasie Opera, NFM, Zamkowa, Świdnicka, Opera. Kursuje Book Tram, czyli specjalny tramwaj, który będzie czekał na przystanku Opera obok Mediateki. Dwa razy na godzinę zabierze uczestników w krótką literacką podróż przez centrum Wrocławia. A to nie wszystko, polecamy gorąco śledzić w sieci, bo rozkład jazdy jest naprawdę bardzo bogaty dla wszystkich czytelników, to nie lada gratka. Ale to nie wszystko. Smacznie również w ten weekend u nas, bo smaczny targ od 8 do 10 maja na Placu Wolności, frajda dla fanów kulinariów. Kilka festiwali tematycznych tak naprawdę. Festiwal Smaków Świata, Festiwal Japoński Sakura, Festiwal Azjatycki, Matcha Festiwal i Festiwal Piwa, Wina i Trunków Rzemieślniczych. Polecamy bardzo gorąco odwiedzić również to miejsce.
0: Poleca Radio Gra.

0: Mrozu nic do stracenia, że jeszcze nikt nie wpadł na to, żeby to Mrozu reprezentował Polskę na festiwalu Eurowizji, chyba że mu to po prostu wiadomo co. Tym razem reprezentować nas będzie Licja Szemplińska i bukmacherzy coraz bardziej zaczynają wierzyć w polską reprezentantkę, no bo przecież też jak zwykle nie ma nic do stracenia. Radio Gra po przerwie Alpha V Big in Japan, a później Shuze Call My Name.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699.

0: Rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Są samochody i jest nowy wymiar motoryzacji. BYD, połączenie nowoczesnej technologii, precyzji wykonania i komfortu, który odczuwasz przy każdym kilometrze. To więcej niż elektryczna mobilność. To świadomy wybór jakości i przyszłości. Teraz dostępny również z promocyjnym oprocentowaniem finansowania. BYD, kiedy technologia spotyka się z elegancją. Zapraszamy do salonu Imbwar, Rzeszotary koło Legnicy, ulica Legnicka 1. www.imbwar.pl.
2: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
3: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
4: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Już teraz zgarnij Twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
6: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland. Po reklamie.
7: Dziś we Wrocławiu trochę słońca, trochę chmur, raczej bez opadu, wiatr słaby i umiarkowany. W najcieplejszym momencie do 15 stopni. Jutro zdecydowanie cieplej, choć poranek będzie dosyć chłodny, to w ciągu dnia jutro nawet do 20 stopni. Podobnie w poniedziałek, ale tu niestety cały dzień pod znakiem deszczowej aury, a wtorek tylko do 10 na plusie.
8: Jest Radio Gra.

0: Słuchasz Radia Gra FM.
1: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Szykuj się na Ale.

0: Spróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Nie jesteś niewinny.
3: Halo Wrocław. Już 10 maja w klubie Zaklęte Rewiry wielkie muzyczne wydarzenie. Koncert międzypokoleniowy. Na scenie jedyny i niepowtarzalny Skolim. Największe hity, masa energii i zabawa dla dzieci i dorosłych. Start, godzina 16. Nie może was zabraknąć. Widzimy się już 10 maja.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: W salonach Emplik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Emplik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Emplik.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Po reklamie.
9: Na zegarach 10 w Radiu Gra, czas więc na kolejne wieści z kraju i ze świata.
10: Miliard sztuk. Tyle opakowań zostało zebranych w ramach systemu kaucyjnego. Rośnie też liczba punktów, w których można zwracać butelki i puszki. Dane przedstawiło Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Igor Skrzypek. Igorze, jak wyglądają te najnowsze statystyki?
11: W porównaniu z pierwszymi tygodniami funkcjonowania systemu kaucyjnego widać przepaść. Przypomnijmy, w październiku zwroty liczyliśmy w tysiącach, w styczniu było to już 28 milionów, a na koniec kwietnia ponad miliard. Tempo wzrostu może robić wrażenie. Pytanie, czy wytrzymają to punkty zwrotu.
12: 57 tysięcy punktów zbiórki całej Polsce, z czego 12,5 tysiąca to są automaty.
11: Wlicza wiceminister klimatu Anita Sowińska, czyli tak zwanych butelkomatów też jest coraz więcej. W ciągu 2 tygodni przybyło ich kilka tysięcy. Oddającym opakowania do takich maszyn życzymy, by akurat nie były zapchane, ale gdyby jednak, to przypominamy. Duże sklepy muszą przyjąć opakowanie, nawet jeśli automat akurat nie działa.
10: Dobra wiadomość dla osób, które w ten weekend będą tankować na stacjach. Do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 35 groszy, benzyny 98 6 zł 85 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 3 grosze. To oznacza, że ceny maksymalne wszystkich paliw są niższe niż wczoraj. Największa obniżka dotyczy oleju napędowego 14 groszy za litr.
9: To już opady deszczu, a we wtorek na termometrach tylko do 10 stopni. Dziesiąta w sobotę. Witamy tych, którzy zaczynają nas słuchać także w sklepach, a może w drodze na kolejną majówkę szerokości, udanego wypoczynku. A my wam fajnie zagramy za chwilę Roxy na szeroką wodę.
13: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Aleja Gwiazd.
1: Przypomnę, że dzisiejszym gościem Alei Gwiazd jest Dawid Kwiatkowski. Nie tylko zdolny artysta, ale i po prostu wrażliwy człowiek. Nie boi się nie tylko mówić o uczuciach, ale i je okazywać, choć przyznaje, że musiał skorzystać z pomocy specjalistów i przejść terapię. Czy ta trzydziestka, którą przekroczyłeś, stanowi w związku z tym jakiś punkt zwrotny w twoim życiu?
2: Ja sobie postanowiłem, że moje życie będzie się teraz dzieliło na dwie strony, że jedna strona już jest za mną i od 1 stycznia, czyli w dniu, kiedy skończyłem 30 lat, zaczyna się kolejna strona, bo bardzo za często mi się to wszystko mieszało, co było, jaki chcę być, ale jednak wracałem do tej przeszłości. Właśnie za każdym razem, jak zaczynałem terapię, no to jednak się cofasz. Oczywiście nie odcinam się od tego, co było, to jestem ja, to jest moja historia, ale traktuję to jako jakiś taki nowy początek w swoim życiu i czuję, że mam chęć na inne całkiem rzeczy. Chcę bardzo dużo podróżować, że jestem w transformacji.
1: A więc Dawid Transformer Kwiatkowski, można powiedzieć, dziękujemy za wizytę i życzymy nie tylko wspaniałych hitów, ale i wspaniałego życia.

0: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid. Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Szukasz prezentu na komunię? W RTV.

0: Co za weekend?
1: Czas na kolejną odsłonę serwisu Co za weekend. Sprawdzamy, co w ten weekend ciekawego dzieje się we Wrocławiu. No i oczywiście nie sposób nie wspomnieć o juwenaliach wrocławskich, które trwają. Wstęp jest free, a więc warto odwiedzić pola osobowickie. Wczoraj i dziś moc koncertów. Dziś od 17:00 m.in. Malik Montana, Video, ale też wielu innych, więc polecamy gorąco. Zakończenie przewidywane około godziny 1:00, ale jak to będzie? Juwenalia rządzą się swoimi prawami. A to też jeszcze nie wszystko, bo w ten weekend, rodzinny weekend na Partynicach, wrocławski tor wyścigów konnych, Partynice zaprasza na takie właśnie wydarzenia, które łączą świat jeździectwa, rodzinnej zabawy i sportowych emocji. Dziś dzień otwarty rekreacji jeździeckiej z atrakcjami dla rodzin z dziećmi. Z kolei jutro trzeci dzień wyścigowy sezonu, który dostarczy kibicom dużych emocji sportowych na najwyższym poziomie. Tego dnia rozegranych zostanie 7 gonitw, do których zgłoszono łącznie 51 koni. Polecamy bardzo gorąco.
0: Poleca Radio Gra.

0: To hity pełne energii w Radio Gra we Wrocławiu. To jest weekend pod znakiem Taco Hemingwaya w naszym mieście po wczorajszym szaleństwie. Dziś powtórka w hali stulecia o godzinie 20. Przypomnijmy także, że po koncertach Wydział Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia zlecił uruchomienie specjalnej linii tramwajowej T4, która pomoże wrócić z wydarzenia. Tramwaje kursować będą do dworca kolejowego Wrocław Główny.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo, nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Nie jesteś niewinny.
7: Halo Wrocław. Już 10 maja w klubie Zaklęte Rewiry wielkie muzyczne wydarzenie. Koncert międzypokoleniowy. Na scenie jedyny i niepowtarzalny Skoim. Największe hity, masa energii i zabawa dla dzieci i dorosłych. Start, godzina 16. Nie może was zabraknąć. Widzimy się już 10 maja.
8: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
9: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
10: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Nie powinniśmy narzekać na pogodę w czasie kolejnego majowego weekendu. Dziś do około 16 stopni, raczej bez opadów, trochę słońca, trochę chmura, wiatr słaby. Jutro cieplej, do 20 stopni i dużo słońca od samego rana. Poniedziałek to już niestety przewaga pochmurnej, deszczowej aury.

0: Roxette The Look w Radio Gra FM we Wrocławiu. Przypomnę dziś imieniny Grzegorza i Bożydara. Wspaniałego świętowania. Może i grilla uda się ponownie w majówkę odpalić. A my odpalimy za chwilę kolejne wielkie hity, ale oczywiście w samo południe w Radiu Gra najświeższe wiadomości, a później powita was Marcin Martinez-Wiśniewski. Mariusz Składanowski, do usłyszenia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
6: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
11: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
12: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
16: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Po reklamie.
0: Mamy 12, mamy południe, a to oznacza, że w Radiu Gra czas na najnowszy serwis informacyjny z kraju i ze świata.
18: Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej złożył w prokuraturze zawiadomienia dotyczące publikacji w internecie zdjęć arkuszy maturalnych. Chodzi o fotografie zadań egzaminacyjnych z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego na poziomie podstawowym. Wcześniej Robert Zakrzewski przekazał, że za wniesienie telefonu na egzamin kilkunastu osobom unieważniono egzamin z języka polskiego, a kolejnym kilkunastu z matematyki. Łotewska armia poinformowała o możliwym zagrożeniu w przestrzeni powietrznej. Jak przekazano, na wschodnią granicę zostały wysłane dodatkowe jednostki obrony przeciwlotniczej. Aktywowano również myśliwce NATO w misji patrolowania przestrzeni powietrznej nad Bałtykiem. O ogromnym sukcesie mówi premier Donald Tusk, o wielkim zagrożeniu obóz prezydenta. Rząd podpisał wczoraj umowę pożyczkową w ramach unijnego programu SAFE. Do Polski trafią prawie 44 miliardy euro na zbrojenia. W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, jak komentowane jest podpisanie tej umowy?
19: Premier Donald Tusk mówił, że to moment przełomowy, dzięki któremu polska armia będzie mogła się rozwijać, a Polska stanie się bezpieczniejsza. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że wsparcie otrzymają wszystkie rodzaje wojsk.
20: Będzie to marynarka wojenna z okrętem hydrograf. Będą to zarówno wojska i siły powietrzne, które będą zasilone samolotami do tankowania w powietrzu. W najbliższym czasie czeka nas do podpisania 40 nowych umów tylko w maju.
19: Z kolei nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Bartosz Grodecki, ocenił, że podpisanie SAFE będzie miało w przyszłości konsekwencje prawne i finansowe. Jego zdaniem pożyczka może zostać w przyszłości politycznie zablokowana, a Polska i tak będzie musiała spłacać dług.
18: Choć ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły, prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump nie wyklucza przesunięcia amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski. Polska by tego chciała. Mamy świetne relacje z Polską, ja mam świetne relacje z prezydentem.
21: Startujemy z drugą częścią dnia. Sobotnie popołudnie właśnie staje się faktem. Kłaniam się i pozdrawiam Was serdecznie. No to niech moc będzie z nami, tego się trzymając. Zapraszam Was na wspólne spotkanie aż do 18. Marcin Misiecki, dzień dobry. Na początek u nas Bibi Rexha i Fredless, a później Darius.

0: To jest Johnny Hey Jesse, Turn Back the Clock. Kolejna piosenka o cofaniu czasu. No właśnie, gdyby można było, prawda, historia być może świata wyglądałaby zupełnie inaczej. Nawet na pewno wyglądałaby zupełnie inaczej. Każdy z nas miałby szansę też na to, aby swoje życie być może też ukierunkować nieco inaczej. A naukowcy twierdzą, że być może kiedyś dotrzemy do takiego punktu, kiedy to będziemy potrafili rozszyfrować tą zakrzywioną czasoprzestrzeń. No i wówczas podróże w czasie wcale nie będą takie nierealne. No, pytanie tylko, czy na pewno tego chcemy. Pozostańcie z nami, my wracamy za chwilę do hitów pełnych energii w Radio Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
2: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
7: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
8: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.

0: letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny. Po reklamie.
1: Słuchasz radia. Gra FM.

Absolutnie ponadczasowy muzyczny perełki jak R.E.M., Lozzy, Malay Region też się będą u nas trafiały w to sobotnie popołudnie. Panie panowie, w kalendarzu dzisiaj 9 dzień maja, to ważna data w historii, bo w 1950 roku ogłoszono tak zwany plan Schumana, uznawany za początek integracji europejskiej. Dlatego dziś w wielu miastach w Polsce jest obchodzony Dzień Europy, pikniki, wydarzenia, koncerty plenerowe, także i w naszym mieście i regionie odbywają się pod hasłem Dni Europy. Świętujmy zatem i bawmy się. Mam nadzieję, że aura też będzie nam tutaj sprzyjała i będzie korzystna do końca już dzisiejszego dnia.

0: Kalendarz norweskiego DJ-a i producenta, czyli Kygo, zapełniony jest na najbliższych kilka lat. Wszystkie największe festiwale chciałyby mieć go w swoim line-upie. Save My Love to nowa produkcja człowieka z Norwegii, a za chwilę u nas Alvaro Soler, a później Miles Smith jeszcze przed 13.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit. Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
6: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
7: A w tobie?
6: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Do Leroy, bo niskie ceny ma! W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: Nie jesteś niewinny.
10: Halo Wrocław. Już 10 maja w klubie Zaklęte Rewiry wielkie muzyczne wydarzenie. Koncert międzypokoleniowy. Na scenie jedyny i niepowtarzalny Skolim. Największe hity, masa energii i zabawa dla dzieci i dorosłych. Start, godzina 16. Nie może was zabraknąć. Widzimy się już 10 maja.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
14: Po reklamie.
1: To jest Gra FM.

0: Ewa Maxi Salt w Radio Gra jeszcze przed 13 przed serwisem informacyjnym, a po pierwszej sprawdzimy dla Was między innymi, jakie premiery kinowe czekają nas w ten weekend.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. A co tam w Carrefourze?
3: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
12: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
14: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
15: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
14: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
15: Litorsal Senior?
14: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
16: Zdrowit.
17: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
18: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
19: Po reklamie.
0: Na zegarach 13 to jest popołudnie z Radiem Gra, a to oznacza, że przed nami też kolejny serwis informacyjny z kraju i ze świata.
20: Jachty zwodowane, pokłady umyte. Można oficjalnie rozpocząć sezon żeglarski. Z tej okazji w szczecińskiej przystani będą dziś koncerty szantowe, spotkania z instruktorami żeglarstwa i oczywiście atrakcje na wodzie.
21: Rejsy jachtami Dar Szczecina i Zryw. Będą regaty dla oldboyów, czyli osoby doświadczone. Będą mogły spróbować swoich sił na mniejszych łódkach. Będzie pokaz tratwy ratunkowej, ognisko. No i tradycyjnie o godzinie 12 uroczyście podniesiemy banderę, co będzie oznaczało, że sezon żeglarski 2020 jest otwarty.
20: Zapowiada Kamil Szykołowski z Centrum Żeglarskiego w Szczecinie. Pierwsze regaty w sezonie za 2 tygodnie. Szczecińscy żeglarze powalczą o Puchar Magnolii. Litwa za mocna dla biało-czerwonych. Wojciech Marczyk.
22: Dzień dobry. Hokejowa elita jednak nie dla naszej reprezentacji. Polscy hokejiści, mimo że mieli wszystko w swoich rękach, by awansować do grona najlepszych drużyn na świecie, w ostatnim meczu rozgrywanych w Sosnowcu Mistrzostw Świata Dywizji 1A przegrali po dogrywce 1-2 z Litwą.
23: Szkoda mówić,
1: Tak, myślę, że nie spodziewaliśmy się takiego wieczoru dzisiaj. No, jesteśmy sami sobie winni, tak. Skuteczność na pewno zawiodła, tak, bo no, tych strzałów, tych momentów z lepszej gry mieliśmy bardzo dużo. Nie mogliśmy tego wykorzystać.
22: Mówił po meczu Kamil Górny, kapitan naszej hokejowej kadry. Dzięki wygranej z Polską Litwa utrzymała się w dywizji 1A. Żegna się z nią Japonia, a z awansu do elity cieszy się Kazachstan i Ukraina. Z powodów do radości, no sporo ma też część Krakowa wspierająca Wisłę. Wszystko dlatego, że Biała Gwiazda na dwie kolejki przed końcem sezonu pierwszej ligi zapewniła sobie powrót do piłkarskiej ekstraklasy. Na stadionie przy Rejmonta było więc wielkie świętowanie. Wisła wraca do ekstraklasy po 4 latach, a wszystko dzięki wczorajszej wygranej 2-0 z Chrobrym Głogów.
16: Smakuje to niesamowicie i cieszę się, że mogłem dołożyć swoją cegiełkę do tego sukcesu i no, świetne uczucie i na pewno wszyscy tutaj będziemy to wspominać długie lata.
0: Dla tych w samochodach, dla tych w domach, dla tych, którzy być może w pracy zarobieni, zapracowani dzisiaj w sobotę nie ma lekko, albo podczas domowych sobotnich obowiązków, od na przykład sprzątanie, prawda? Jesteśmy z wami z hitami pełnymi energii. Andy Das na początek i Jennifer Lopez.

0: Bija Teki, gadający owce, Billie Eilish w 3D. Tak najkrócej można podsumować najbliższe premiery filmowe. Premiery tego weekendu. Do kin wraca kultowo słona Mortal Kombat 2. Fani lat 90. wiedzą doskonale, z czym to się je. Dla widzów szukających czegoś bardziej nietypowego, Sprawiedliwość Owiec, czyli kryminał, w którym śledztwo prowadzą owce. Tak, owce. To się naprawdę wydarzy. Do tego też koncertowe widowisko Billie Eilish, Hit My Heart and Soft. I to jest dzieło stworzone wspólnie, we współpracy z Jamesem Cameronem, pokazywane w technologii 3D. Czyli dla każdego coś miłego, przyjemności.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: do smacznej kawusi, a w sobotę zawsze jest czas na dobrą kawkę, prawda? Dorzucamy też hity pełne energii, to Natasza Thomas. A propos kawy, Skandynawowie zdominowani jej picie w Europie. Finowie przede wszystkim, którzy piją od 10 do 12 kg kawy na głowę jednego Fina rocznie. No i jest to wcale nie domena, jakby mogło się wydawać, Włochów czy też Hiszpanów, tylko i wyłącznie Skandynawów, bo i Szwedzi, Duńczycy czy też Islandczycy tej kawy piją równie dużo, co Finowie. Polacy od 2 do 3 kg na głowę statystycznego przeciętnego Polaka, więc nam tutaj jeszcze sporo brakuje. Dobrej kawusi, dorzucamy bletkę teraz do słuchania, a później Boys od Sabriny.
1: Radio Gra.

0: To jeden z tych artystów, który pojawi się w Polsce w tym roku na openerze Calvin Harris, a za chwilę artysta z polskiej sceny muzycznej, którego też te największe festiwale chcą mieć w swoim line-upie, czyli Mrozu ze swoim Złoto. I już za kilka minut u nas, nie odchodźcie zbyt daleko.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
8: Nie jesteś niewinny.
9: Halo Wrocław. Już 10 maja w klubie Zaklęte Rewiry wielkie muzyczne wydarzenie. Koncert międzypokoleniowy. Na scenie jedyny i niepowtarzalny Skolim. Największe hity, masa energii i zabawa dla dzieci i dorosłych. Start, godzina 16. Nie może was zabraknąć. Widzimy się już 10 maja.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
13: Po reklamie.
14: To jest

0: Od ponad dwóch dekad jest jednym z najbardziej popularnych DJ-ów na świecie. Nazywa się Armin Van Buuren, nazywany jest też księciem trance. Comes Around Again na chwilę przed drugą, przed wiadomościami w Radiu Gra. A po 14, a propos gwiazd, być może przyszłej europejskiej sceny muzycznej, sprawdzimy, jakie szanse w konkursie Eurowizji według bookmacherów ma Alicja Szczepińska.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo, nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
10: Castorama!
11: Teoria
9: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Na zegarach 14, to jest popołudnie z Radiem Gra, to czas na kolejny serwis informacyjny. To jest już czas, kiedy możecie złapać sobotnią chwilę relaksu, chilloutu. No mam nadzieję, że tak to już będzie wyglądało. A my gramy hity pełne energii po drugiej, meldując się w waszych głośnikach. Marcin Wiśniewski, dzień dobry. To na początek nowe Pedro, czyli Loco Loco od Gordo.

0: czy piosenka Pray Alicji Szczepińskiej przejdzie do historii jako jeden z najlepszych wykonów Polski na konkursie Eurowizji. Zobaczymy, przekonamy się 12, bo wówczas to pierwszy półfinał z udziałem Polki i ta będzie występowała jako przedostatnia, a to, jak mówią eksperci, już jest na starcie bardzo duży handicap. Eurowizja właśnie pokazała fragment z próby z występu pani Alicji, no i reakcje są zgodne. Nowocześnie, stylowo, jest bez przesadnego kiczu, z którego to ostatnio Polska słynęła na tych konkursach. No więc do tego mamy niezłą choreografię, no i głos jak dzwon, no i sama Alicja Szczepińska prezentująca się wyjątkowo uroczo. To wszystko ma być gwarantem naszego udziału w finale konkursu, a ten już w przyszły weekend. Trzymamy kciuki.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz.

0: największe hity, masa energii i zabawa dla dzieci i dorosłych. Start, godzina 16. Nie może was zabraknąć. Widzimy się już 10 maja.
1: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
2: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit: jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
3: Długo na to czekaliśmy. I wreszcie jest! Największa premiera roku. Nowa RAV4. Już w Toyota Długołęka. Top dealer sprzedaży RAV4 ogłasza wielkie święto SUV-ów, nowych i z przebiegiem. Od 11 do 16 maja przyjedź na dni otwarte i skorzystaj z rabatów nawet do 50 tysięcy złotych. Do tego upoluj przegląd i odbierz bonusy do auta. Toyota Długołęka. Przyjedź, wybierz swojego SUV-a i zgarnij majowe bonusy.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej.
6: Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

Colors i Laughful, oryginał The Cardigans, tytuł niezmienny. Dziś 9 dzień maja, urodziny Billego Joela, między innymi a propos urodzin artystów. Jeden z nich wczoraj świętował, Enrique Iglesias, swoje urodziny, a dziś, nawiasem mówiąc, zagra koncert w Gdańsku, jeżeli komuś po drodze do Trójmiasta. Na spotkanie z boskim Enrique i jego Bailando, które widziało prawie 4 miliardy osób na YouTubie, polecamy, bo z pewnością warto, to będzie niezłe bailando w sobotni wieczór. U nas gramy też dobrze, za chwilę Pet Shop Boys, a później Dio Cruz.

0: To jeden z najczęściej granych w stacjach radiowych na całym świecie, szczególnie w Europie, artystów nazywa się Felix Jen, który połączył siły z Kaskadą, a za moment zaglądamy za wielką wodę. Sia, artystka, która przez długi czas unikała publicznych występów, skrywając się chociażby także swój wizerunek za znaną i rozpoznawalną grzywką, ale ostatnimi czasy Sia pokazuje się po prostu w pewnej okazałości. Ona u nas już za chwilę z Shondo Polem.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3809.

0: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
1: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

0: Było u nas już dziś o filmowych premierach tego weekendu, ale też pojawi się co nieco na temat kultowego filmu, który wróci w serialowej odsłonie, to po godzinie 15, po naszych ostatnich wiadomościach z kraju i ze świata, do których zbliżamy się już bardzo szybko. Pozostańcie z nami.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł. Rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo, nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Są samochody i jest nowy wymiar motoryzacji. BYD, połączenie nowoczesnej technologii, precyzji wykonania i komfortu, który odczuwasz przy każdym kilometrze. To więcej niż elektryczna mobilność. To świadomy wybór jakości i przyszłości. Teraz dostępny również z promocyjnym oprocentowaniem finansowania. BYD, kiedy technologia spotyka się z elegancją. Zapraszamy do salonu Imbwar, Rzeszotary koło Legnicy, ulica Legnicka 1. www.imbwar.pl.
11: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
12: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
13: Po reklamie.
0: To jest 9 dzień maja w kalendarzu, jest 15, to czas na ostatnie dziś wiadomości w Radiu Gra z kraju i ze świata.
14: Desperat, który groził podpaleniem budynku mieszkalnego w Katowicach, został tymczasowo aresztowany. Taką decyzję na wniosek prokuratora podjął sąd. Mężczyzna spędzi w areszcie 3 miesiące. Marcin Buczek, witamy Marcinie.
15: Jestem, dzień dobry.
14: Jak doszło do zatrzymania mężczyzny?
15: Do jednego z komisariatów tu w Katowicach zgłosili się mieszkańcy dzielnicy Ochojec, gdy jeden z ich sąsiadów zaczął grozić podpaleniem budynku. Policjanci ustalili, że te obawy nie są bezpodstawne, bo nieco wcześniej mężczyzna został już oskarżony o kierowanie gruźb oraz nieumyślne spowodowanie pożaru. Akt oskarżenia w tej właśnie sprawie trafił już do sądu. Dlatego teraz 64-letni mężczyzna został zatrzymany, a następnie usłyszał zarzut kierowania groźb karalnych. Teraz grozi mu do 3 lat więzienia.
14: Chwile grozy na lotnisku w Denver, donoszą amerykańskie media. Samolot pasażerski przerwał start do Los Angeles po tym, jak maszynie doszło do pożaru. Na pokładzie Airbusa było ponad 150 pasażerów. Wszystkich bezpiecznie ewakuowano. Jedna osoba odniosła lekkie obrażenia. Kraków przywrócił dziś tradycję sprzed 300 lat. Przy Barbakanie uroczyście otwarto bramy miasta, nawiązując do XVIII-wiecznego zwyczaju.
16: Przywróciliśmy pamięć o XVIII-wiecznej ceremonii otwierania bram miasta. W XVIII wieku powstała ordynacja. Władze miasta Krakowa postanowiły dokładnie uregulować, jak ten proces ma przebiegać. Opisano funkcje osób, które miały uczestniczyć, czyli mieliśmy strażników miejskich, mieliśmy sygnalistów, mieliśmy prezydenta miasta Krakowa, który dysponował kluczami. Rano i wieczorem przeprowadzono taki ceremoniał.
7: Mówił naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu Łukasz Walas z Muzeum Krakowa. W faktach kulturalnych Katarzyna Podraza. Wystawa główna tegorocznego Biennale Sztuki w Wenecji In Minor Keys od dziś dostępna dla zwiedzających. W surowych wnętrzach starej stoczni prezentowane są m.in. instalacje i tkaniny opowiadające o żałobie, ekologii, duchowości, pamięci, cenzurze i wspólnotowości.
0: Rozkręcamy weekend, rozkręcamy sobotę z hitami pełnymi energii. Na początek Faust i Roxy Węgiel, a później u nas Agnes. Tak też witam was po 15 w muzycznej sobotniej strefie relaksu w Radiu Gra. Marcin Misiewski, dzień dobry ponownie, witajcie.
1: Radio Gra, hity pełne energii.

0: Legalna blondynka, panie panowie, a więc kultowy film z Reese Witherspoon wróci, ale w formie serialowej. 1 lipca tego roku dostaniemy najnowszą produkcję od Prime'a. I uwaga, tu ciekawostka, bo za produkcję tego serialu odpowiedzialna będzie aktorka grająca w oryginalnej legalnej blondynce, czyli Reese Witherspoon. I wiemy, że będziemy mieli także 2 sezony, te już 2 zostały zamówione jeszcze przed premierą pierwszego, więc platforma poszła wabank. Premiera 1 lipca tego roku aż w 240 krajach świata.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, 2 zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
15: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
16: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
15: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
16: Litorsal Senior?
15: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
17: Zdrowit.
13: Po reklamie.
1: To jest Gra FM.

0: Pani Dorota i wszystko jasne doda, nie da się w Radiu Gra.
1: Teraz będzie o gorącym hicie kinowym, czyli Diabeł ubiera się u Prady, część druga. Ten sequel już na samym starcie przebił wynik pierwszej części filmu, w którym to znakomitą rolę gra po raz kolejny Meryl Streep. Kontynuacja Diabeł ubiera się u Prady zarobiła w samych Stanach Zjednoczonych już tylko w zaledwie 3 dni od premiery ponad 77 milionów dolarów. Na świecie ten wynik jest jeszcze bardziej imponujący, bo to ponad 233 miliony zaledwie w weekend otwarcia. I już w tej chwili jest określany jako jeden z największych filmowych hitów 2026 roku. A czy wy już byliście w kinie? Ja przyznaję, że jeszcze nie, ale zdecydowanie trzeba to zobaczyć.

0: Dodajemy sobotnie emocje, energii i tak dla was gramy. To hity pełne energii. Morris w Radiu Gra, za chwilę Pitbull, czyli człowiek, który będzie w naszym kraju na Stadionie Narodowym, pojawi się w lipcu. A Polacy często i gęsto pojawiają się na Malcie. Malcie, która wprowadza małą rewolucję w komunikacji. O niej więcej u nas po godzinie 16.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
7: I to razem
8: przyjemnie spędzić czas.
7: Ale pachnie!
6: Spróbować w czekolady.
8: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
7: O, wow!
6: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
13: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
14: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
15: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
16: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
17: A właśnie, że pasuje.
18: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
19: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
20: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo, nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
21: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
22: Po reklamie.
23: To jest Gra FM.

0: 10 maja w klubie Zaklęte Rewiry wielkie muzyczne wydarzenie. Koncert międzypokoleniowy. Na scenie jedyny i niepowtarzalny Skoim. Największe hity, masa energii i zabawa dla dzieci i dorosłych. Start, godzina 16. Nie może was zabraknąć. Widzimy się już 10 maja.
1: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo, nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.

0: niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Thank you.

0: Spróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.

Czas wideo w Radiu Gra na zegarach okolice 16, a to jest taki czas, kiedy zaczynamy piknikować, jeździć, a być może wybieramy się też na większy rodzinny shopping. Są też tacy, którzy sprawdzają, co też na RODOS słychać, rodzinnych ogródkach działkowych. Rzecz jasna, pozdrawiamy użytkowników. Marcin Misiewski, kłaniam się ponownie. Dzień dobry.

W tygodniu, który za nami, poznaliśmy finalistów Ligi Mistrzów. Arsenal zmierzy się z PSG, to już wiemy. Światowe, przede wszystkim europejskie ligi piłkarskie dobijają też do brzegu, a to dlatego, że już 11 czerwca zaczną się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. World Cup 2026. No i tutaj niestety trzeba przywołać smutne wspomnienie bez naszej reprezentacji, która nie załapała się do udziału w tegorocznym mundialu. Boli nadal, prawda? DJ Sami na złagodzenie, a później Blanka i Rodeo. Zostańcie z nami. Radio.

0: To są hity pełne energii w Radiu Gry, a tak teraz gramy do Ibizowski Klimat. No właśnie, sezon na Ibizie już oficjalnie otwarty, w maju już się dzieje, najpopularniejsze kluby, miejscówki zapraszają turystów, a to wiadomo, że najbardziej imprezowa wyspa świata. My też trzymamy się klimatu imprezowego, trochę w klimacie Italo Disco, za chwilę Savage Only You, u nas, a później David Guetta.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit. Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
8: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
9: Że weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
10: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.

0: Dream. Największe hity, masa energii i zabawa dla dzieci i dorosłych. Start, godzina 16. Nie może was zabraknąć. Widzimy się już 10 maja.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Po reklamie.
5: To jest Gra FM.

0: sobotnich przyjemności. Całe mnóstwo wam życzę gorączki sobotniej nocy, czemu nie? No i bardzo, bardzo spokojnej, nawet leniwej niedzieli. A my słyszymy się w poniedziałek w Radiu Gra. Marcin Misiewski, kłaniam się. Dzięki, do usłyszenia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo, nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
11: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
12: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
13: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
14: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
15: Sherlock Holmes, James Moriarty.
14: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
16: Wyjdziemy stąd. Razem.
14: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
17: Po reklamie.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł.

0: już 10 maja w klubie Zaklęte Rewiry wielkie muzyczne wydarzenie. Koncert międzypokoleniowy. Na scenie jedyny i niepowtarzalny Skolim. Największe hity, masa energii i zabawa dla dzieci i dorosłych. Start, godzina 16. Nie może was zabraknąć. Widzimy się już 10 maja.
1: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Jacobs. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Biedronka. Codziennie niskie
11: ceny. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Po reklamie.
15: To jest

0: Słuchasz Radia Gra FM.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
14: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to

0: Wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
1: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz radia Gra FM.

0: Słuchasz Radia Gra FM.
1: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2350

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement.

0: Uzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
7: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
6: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
7: Super.
6: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.

0: Hity pełne energii.
1: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3490.

0: 10 maja w klubie Zaklęte Rewiry wielkie muzyczne wydarzenie. Koncert międzypokoleniowy. Na scenie jedyny i niepowtarzalny Skoim. Największe hity, masa energii i zabawa dla dzieci i dorosłych. Start, godzina 16. Nie może was zabraknąć. Widzimy się już 10 maja.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Długo na to czekaliśmy. I wreszcie jest! Największa premiera roku. Nowa RAV4. Już w Toyota Długołęka. Top dealer sprzedaży RAV4 ogłasza wielkie święto SUV-ów nowych i z przebiegiem. Od 11 do 16 maja przyjedź na dni otwarte i skorzystaj z rabatów nawet do 50 tysięcy złotych. Do tego upoluj przegląd i odbierz bonusy do auta. Toyota Długołęka. Przyjedź, wybierz swojego SUV-a i zgarnij majowe bonusy.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement.

0: Reklama.
1: Bo w media ekspert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
0: Oszczędzam.
2: O, a ile?
0: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie

0: www.bosmedia.expert.pl. Bos Media
1: Expert, tanie masz. 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Nie jesteś niewinny.
7: Halo Wrocław. Już 10 maja w klubie Zaklęte Rewiry wielkie muzyczne wydarzenie. Koncert międzypokoleniowy. Na scenie jedyny i niepowtarzalny Skoim. Największe hity, masa energii i zabawa dla dzieci i dorosłych. Start, godzina 16. Nie może was zabraknąć. Widzimy się już 10 maja.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę litery.

0: Borsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
1: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
0: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowit.
3: Po reklamie.
2: To jest

0: hity pełne energii.
1: Reklama.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Wiosnę w aucie. Co pozostaje nam po zimie? Nietknięty karnet na siłownię? Po noworocznych postanowieniach w pakiecie z wyrzutami sumienia. Sól drogowa na butach, jakbyście oprowadzali po wieliczce. Skrobaczka do szyb grzechocząca w schowku. I zapach z klimatyzacji. Obudź ją na wiosnę z Klima Fresh od K2. Szybka akcja i klimatyzacja w twoim aucie przyjdzie z trybu o matko na o panie. Klima Fresh od K2. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2.
4: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
5: I to razem
6: przyjemnie spędzić czas.
5: Ale pachnie!
4: Spróbować w czekolady.
6: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
5: O, wow!
4: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
17: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
18: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
17: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
19: Ten zabójca nie popełnia błędów.
17: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
2: A w tobie?
1: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
13: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
14: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
15: Po reklamie.
16: Słuchasz radia, gra FM.
17: Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to-

0: Rama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam.

0: Jurek. K2
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
2: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert,

0: Spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
0: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
4: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Brie Comarche zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
8: Po reklamie.
9: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2!
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
3: Sherlock Holmes.
4: James Moriarty.
2: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
5: Wyjdziemy stąd. Razem.
2: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Po reklamie.
0: Słuchasz radia. Gra FM.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert,
1: taniej masz. Po reklamie.
0: To jest Gra FM.

0: To co dziś robimy?
1: Atmosferę w aucie. Z zapachami Evos twoi pasażerowie będą szukali pretekstu, żeby zostać dłużej w środku. Będą cieszyć się na korki. Będą śmiać się z twoich żartów i udawać, że słyszą twoje historie po raz pierwszy. Wszystko, żeby zostać w twoim aucie jeszcze chwilę. Będą też tacy, którzy będą chcieli zostać w twoim aucie na noc. Można ich wypłoszyć na przykład kuną, ale potem trzeba wypłoszyć tę kunę. Więc lepiej po prostu mieć dla nich zapach Evos od K2 na wynos. Polecam. Szczery Jurek. K2.
2: Po reklamie.